Va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va,